0: Jak
1: leży?
0: Jak leży?
1: Jak
0: leży?
1: Jak
0: leży? Jak
1: rip the skin?
0: Jak
1: rip the skin?
0: Jak
2: bend on board?
0: Jak
2: bend on
0: board? Jak
3: boy next door?
0: Jak
3: boy next door?
0: Jak
2: Harrington?
4: Jak Harrington?
0: Jak
2: college boy?
0: Jak